przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Poncjum Piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebiony, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, zstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen.

Kochaję, chcę zostać się z nami. Dalej czytajmy u świętego Pawła. Jakże wy jakimiż wami każąc, że nie ma woskresienia mertwych, koliż nie ma woskresienia mertwych, to jest Chrystus nie woskres. A koli Chrystus nie woskres, to marna propowiedź nasza, to marna i wiara nasza. Ależ Chrystus taki sprawdzi woskres z mertwych, pierwistok pomerłych. Pierwszy niż pomerły. Woskres. A nie taki pierwszy, bo Lazar był pierwszym pierwistą Chrystą. Tak samo junak z Naim też był woskreszony. Nawet prorok Ilia woskresił syna ubogiej wdowy. Czyli z woskresieniami mieli raczej, że do czynienia. Ale też woskresienia przychodzi do nas, cechodni. Żeby tebie zapytać o to, czy ty wierzysz w woskresienie płci, czy te woskresienia płci nie napełnia twoje serce nadzieją, nie lisza tebie tego strachu przed śmiercią, jaki jest w tobie każdego dnia, kiedy baczysz swoje ograniczenia. Swoje ograniczenia związane z twoim wieką. Teraz przejdę do tego, że Bóg objawia prawdę woskresienia w sposób, jakby powiedzieć, dużo delikatny i postępowy. Nie chce zrazu nas przekonać, tylko mówi do nas w sposób taki dużo, dużo ciekawy. Rozpoczynają, że Wietchomu zawici. Prawdę pro woskresienia z mętych Bóg wykrywał swojemu narodowi postępowo. Nadzieja na tjesne woskresienia pomarłych zjawiaje się jak wnętrzny wysnowok wiry w Boga Tworca całej ludyny, z duszą i ciłem. Tworec nieba i ziemi, to także toj, kto wierno zbierze swój sojusz z Abrahamem ta jego naszczadkami. U tej podwójnej perspektywy poczne wyrażać się wiara w woskresienia, w swoich wypróbowaniach uczennika Makabejskich spowiadając. Pamiętają tu historię o uczennikach Makabejskich, tam jest historia o matce, która ma siedmiu synów i jazyczniki, greki, helenisty próbują przymusić tych synów do tego, żeby spożywali zakazany świninu, a oni nie chcą, bo pici na śmierć i takie słowa mówią. Cał świtu woskresit nas, że wmirajemy za jego zakony, do wiecznego życia. W drugiej Księdze Machabejskiej, 7-9, czytajemy. Dalsze. Lipsze pomerty widruki ludzi, kiedy ktoś maje nadzieję w Boga, że win woskresit jego znowu. Też Księga Machabejska, 7:14. To samo jest potem u Daniela w 12 głowie. Także baczymy, że w Wietchom Zawici to wiru w Boga, jeśli ty winny Boga Bożemu zakonu, to On tebe woskresić tebe. Farizei, a także bardzo współczesników Gospoda, nadijali się na woskresienia. Jezus postinno cього nawczaje. Sadukejam, jaki zapreczuwali woskresienia, win wypowiew. Czy nie to mu wy pomyliajete, że nie znaje te pisma i Bożej siły? Wira w woskresienia opierają się na wierze w Boga, jaki je Bogom nie mertwych, a żywych. Kiedy Bóg objawia się Mojsieju na górze Synaj, mówi, ja je Bóg Abrahama, Bóg Isaaka, Bóg Jakowa, ja je Bogom żywych. Jeśli On wymienia tych trzech wielkich patriarchów w sposób taki teperyczny, to znaczy, że oni je razem z Bogiem. W moment, kiedy objawia się słowa Mojsejewa na chorej synu. Ja je Bogom żywych, nie mertwych.
І то є вже перша така, можна сказати, інформація.